0: Jeden.
1: Dwa.
2: Trzy. Trzy świta. Večerą.
1: Jeden.
2: Dwa.
0: Trzy.
2: Na trzy głosy.
1: W radiu.
0: LEM FM.
2: Trzy świta.
1: Od poniedziałku do piątku.
0: W roboczy dzień. Na program Trzy świty prosit dnes Jakub Zygmunt.

Dobry wieczór, drodzy słuchacze Łemkiwskiego Radia LEM FM. Besiduje wam Jakub Zygmunt. I zaczynamy audycję jutry świty. Budu z wami przez chodyną z kusoczką na anteni naszego Łemkiwskiego Radia. Budu wam puszczaty dobliznaty muzyku w różnych językach, z różnych kontynentów, z różnych derżaw i zakutyn świta w zahali. No a medże to tyma muzycznyma pererwamy, to budu wam, budu z wami dili tysia, da jak ma faktamy, liczny ciamy inczyma ciekawostkami związanyma z chnysznią datą, znaczy z semym żołtnia. No a i tiż pojechamy sobie chneska do dajakoj derżawy ze świta. Uż wam zdradzu, że pojechamy dokładnie do południowej Ameryki. Budemy odkrywaty jedną z południowoamerykańskich derżaw. No ale poklasz to, trzeba powisty, jaka muzyka bude, jaka była na sam początek naszego chneśnioho odtynka. Słuchaliście na początku Basiu Giewont, polską artystku, to była śpiwanka pidna hołówką Rycerz, a teper posłuchamy po madziarsku ensemble Bohemian Betiars i Parnograst, to bude utwir pidna hołówką Homeni Okorok, a pak puszczu wam klub de mol i połemkiwski utwir Oj chmeliu żmi chmeli.

I wertam do was, drochy słuchaczy, po muzyczni pererwi. Słuchaliśmy przed chwilką Klub de Mol. To był utwór pod nachołówką Oj Chmeliu. Rańsze słuchaliśmy madziarskiej muzyki. To była żywa, energiczna śpiewanka ansamblu Bohemian Betiers w współpracy z Parnograstą. Śpiewanka mała nachołówok Homenni Akarok. Drochy słuchaczy, dneska mamy już 1251 odtynok naszego programu Trzech Świtił. Chneska tiż jest samej den żołtnia. Uż no bliżymy się do kincia toho roka. Dokładniej do Sylwestra mamy 85 dny. No a chneszni den to uż 280 den toho roka. Prochodyt sorok perszy tyżden 2026 roka. No a den chneska to już tyrwał lem 11 hodyn 13 minut. Dokładniej tiłko tyrwał Warszawi. Schid sącia w stolici Polszczy male ludy o 6:47, a zachid był o 18:00. Chneszniej den był dłuższy od najkorotszego dnia wroci o 3:31, a korotszy od najdłuższego dnia wroci o 5:34. Do zimy, takiej astronomicznej zimy, mamy jeszcze 75 dni, to tołdy właśnie otiłko dny bude prochodyty zimowe sące stojania. No a teper prodążajmy naszą muzyczną podoroż. Słuchaliśmy dasz to po łemkiwsky, dasz to po madziarsky. Trymajmy się toj średniej Europy, pojechamy teper do Czech. Posłuchamy Dawida Kollera. To bude śpiewanka po czesky, ale z anglickim nachołówką, jaki zwłóczyt Gypsy Love. A pak puszczu wam po łemkiwsky dularowy bracia zas i to bude śpiewanka pod nachołówką Oj tam na chori.

To byli Dularowy Bracia i śpiwanka Pidna Hołowko, Oj tam na chori. A rańsze słuchali sme po czesku Davida Kolera i to była śpiwanka Gypsy Love. Wer tam do was, drohy słuchacze, terwat program Try Świty i besiduje wam Jakub Zygmunt. Teper prezryjmy się tomu, kto chneska maje dajakuriczny ciu urodyn, albo koho wspominamy już z wmerłych ważnych person z rusynskiego naroda. Chneska mamy liczny ciu Emanuila Grabara, Emanuil Iwanowicz Hrabar, tak dokładni oficyjni nazywał się tot czołowik, wrodził się Emanuil Semoho Żołtnia 1831 roku w Trebuszanach. To było tołdycznie Madziar.

0: Kapak jeszcze powiem wam, jakie ciekawe i kus śmieszne światy chneska prochody, jakie świadkujemy, praznujemy. Poklaszto nie zdradzam, ale zdradzu właśnie muzyku, jaką mam dla was prerychtowaną. Posłuchamy Elvany Djata, to jest artystka z Albanii. Posłuchamy bars takiej folkowej, energicznej śpiewanki Kuć Ezi Yeti, to znaczy czerwona i czorna jest ty, Albanio. Pak puszczu wam połemkiwskie, aż to. Jeszcze posłuchajmy daczoho. Połemkiwskie to był Degosia Pałka i śpiwanka Pidna Hołowką wletiło jabłuszko.
1: Czwarta ndodhë realisht na tuaj diçka ti aty prane ke parë më mirë se çfarë ka ndodhur, çfarë ishte ai flamur, ajo banero, nuk e di çfarë mund ta quajmë që valvite tek ai mini helikopter, le themi.
2: Ai ishte flamuri më i bukur botë, flamuri më i bukur botë.

Zareklamuj siebie, swój biznes albo swoją działalność na antenie radia LEM FM. Gwarantujemy atrakcyjne ceny i możliwość dotarcia do szerokiej grupy słuchaczy. Masz gotowy materiał? Prześlij go nam. Jeżeli nie masz, pomożemy Ci go zredagować i zmontować. Nie trać ani minuty. Skontaktuj się z nami. radio@lem.fm. Zareklamuj się w LEM FM. LEM FM.

Skinczyła się muzyczna perwa. Słuchale smego sipałkę. To była śpiwanka pidna hołowką wletiło jabłuszko. A rańsze to pustyłem wam albańsku śpiwanku. To była Elwana Dziata i utwir pidna hołowką kuć e zi je ti. Dorochy słuchaczy, chneska, semocho, żołtnia, praznujemy den wanny. Tak, no, weloch z nas maje wannę w chyży, w mieszkaniu, no i chneska jedna i lipsza nachoda do toho, żeby odpoczaty wani łeczerom, pociłym dny, obowiązki, roboty i tak dalsze. Taka chwila wani to jest definicja relaksu. No ale przyzryjmy się, tyż historii samej wanny, bo czasem możemy stryty się z opinią, że to Anglicy odkryli wannę. Czy to jest prawda? No, nie do kincia, bo oczywiedno taka współczesna wersja wanny woznyknęła właśnie w Anglii, to joj takoj perwowzir istnuwał już w 17 stoliciu peret naszą erą, znaczy w antyczności. Ślidy pierwszej wanny były odkryte w takim dworze, antycznym dworze na Kreti. Była to, co prawda, taka mała i kamienna wanna, ale bars bohato zdoblena. Korzystała z niej tołdyżnia korolewa, która w swoim dworze mohła tyż pochwalić się kanalizacją. No ale znamy, że na pewno z wanny to korzystał na premier Archimedes, który precin wanni wpał na swoje właśnie takie bars znane prawo wypornosty. Tyż kupali się w wannach Greky, jak i Rymiany, no ale oczywiedno lem to ty, kotry male bilsze chroszy i staty ich było na wybudowania sobie kamiennych wanion. No i znamy i właśnie kojarymy, że takie antyczne spa to nie było czymś bars, było czymś bars luksusowym, ale nie było bars wyniatkowe, bo tyż żena Nerona, czy Kleopatra, tyż kupały się w wannach. No a to ta współczesna, to woznyknęła w XIX stoliciu. Tołdy popularne były wanny na nóżkach. Dopiero w XX stoliciu popularne stały się takie wbudowane wanny. No ale w poślednych dekadach to prysznyci duszy właśnie już wyparły wanny, bo są i tuńszy, i tyż taki dusz to no kupaty się pić duszą, to je kus skorsze i tyż mniejsze wody idę i tuńsze i tak dalsze. No ale kiedy mate wannu, to chneska semochorzołtnia koneczni skorzystajcie z tej nachody i właśnie zrobte sobie takie małe łyczerne spa. No a teper to może sobie zrobmy, ale muzyczną pererwu, a wy pomale już możecie rychtuwaty się na to praznowania dnia wanny. Puszczu wam po słowacku posłuchamy Igora Kucera, to bude kole murowale biu makowyciu, a pak posłuchamy po islandzku, to bude kaleo i for i fagla skogi.

Trwać program Try Świty i besiduje wam Jakub Zygmunt sme po muzyczni Perer. Wysłuchali sme islandzkiej takiej spokojnej ballady. To był ensemble Kaleo i śpiewanka For i Fagla Skogi. Rajsze słuchali sme Igora Kucera, to była śpiewanka Pidna Hołowkom Kole Murowale Biu Makowyciu. Drochy słuchaczy Perer Pererwom, to sme już tak rozmryjale się pro wanny. No bo chneska mamy den wanny, ale teper już uertajmy na zemlu i jechamy za Atlantycki Okean do Południowej Ameryki. Doznajemy się ku z faktiu pro Paragwaj. Jest to taka dyrżawa, która nachodzi się w serce Południowej Ameryki. Jest to ta dyrżawa rozryzana riką na schid i zachid. Na schid jest taka mokra riwnyna Gran Chaco, która też stanowi jeden z najbardziej takich osobliwych i ciekawych kulturowo-hydrologicznych fenomenów kontynentu. Też doznamy się kus pro dwujęzycznej narit Guarani, jak i też powiem wam pro dramatyczną historię wojny tri sojuszu, jak i też pro sekrety jezuickich misji. Ale poklasz to, osnowne fakty. Stolicą Paragwaju je miasto Asunción. Tak, byśdujemy mniejsze, bilsze, no bo po Paragwaji to mamy dokładniej dwa dyrżawne języki. Dominuje hiszpański, ale też funguje język Guarani, który jest językiem, no takim autochtonicznym, miejscowego zaselenia. Też waluta, to tak samo zwuczyt, tam płacić w Guarani. W Paragwaju żyje kus bliższe jak 7 milionów ludy, ale żyją na powierzchni bliższe jak Polszcza, bo 406 tysięcy kwadratnych kilometrów. No i płynę przez Paragwaj, Rika, oto tej samej nazwy Paragwaj. I ona rozryza terytorii dzierżawy na dystansie około 1280 km i dilet dzierżawu na dwa regiony. No i właśnie mamy Gran Chaco i mamy też druhu czast, która no nachodzi się po drugiej stronie Riki Paragwaj. Tiż to ta rika ma je taką funkcję, funguje jak taka hołowna magistrala dla dzierżawnego i zahranycznego handlu. No ale mamy to Gran Chaco, to są lisy tiż i w to tych lisach dominuje drewo Schinopsis Lorenzi. A dokładniej jego nazwa to znaczy tylko, że taki łamacz sokir. No właśnie, a to z tego powodu, że drewo toho drewa je bars ekstremalni, prawie że twerde. I z toho skory toho bars twerdoho drewa była zyskiwana, jest zyskiwana tanina do garbowania skor. No ale to mamy Schinopsis Lorenzi, ale mamy też taką ciekawą botaniczną rzecz w Paragwaju jak Ilex Paraguariensis. To właśnie Paragwaj jest taką hołowną sercą, hołownym regionem, gdzie rosnę to ta roślina. I właśnie Ilex Paraguariensis, dokładniej wysuszony listia tej rośliny są osnowane do rychtowania tradycyjnego napoju yerba mate. Właśnie z Paragwaju pochodzi yerba mate. Dobry znate to tu rich, kole osobliwo pijete yerbu mate tak na sztoden. Tak pierwsze to osnowale to tu roślinu przedstawnik etnicznej męszyny Guarani. No ale Paragwaj też ma ciekawą historię, osobliwo z XIX stolicia i ku zbliższe proto, to ja wam powiem
po muzycznej perwi. Posłuchamy po klasztor kwartet galicyjski i Hej Cyrwono, taki instrumentalny utwór Pered Namy, a pak puszczu wam kwiat jabłoni i po polskie śpiwanku Płachta Nieba.

To był kwiat jabłoni i śpiewanka po polsku Płachta Nieba. Rańsze dorochy słuchacze słuchali z te kwartetu galicyjskiego, to była śpiewanka, a radsze instrumentalny utwór pod nachołówką Hej Cyrwono. No i esme iszczy w Paragwaju na paroch minut, bo precin trzeba powisty, że Paragwaj jest niezależną dyrżawą od kus bilsze jak 200 rokiu. Dokładnie niezależnist od Hiszpanii zyskała noczą z 14 na 15 maja 1811 roku jak rezultat takoho powiedzmy takoj bezkrwawoj rewolucji. Było to jedno z pierwszych takich uśpisznych powstań pro niezależnist w południowej Ameryce. No ale Paragwaj mał wieloch problemów ze swoimi susidami. Była taka wojna tri sojuszu w rokach 1864 do 1880, znaczy druga połowa XIX stolicia. To była wojna z Urugwajem, Brazylią, Argentyną i wskutek tej wojny, którą proichrał Paragwaj, to wmerło 90% wzrosłych mużiów w Paragwaju. I to wszystko było jak wynik borby, hołodu i też epidemii cholery. No, skutki tej katastrofy i też demograficznej katastrofy odczuwali w Paragwaju przez jeszcze 100 roku. Ale rańsze, peret iszczy to tym czasem, kole już Paragwaj stał się niezależną dyrżawą w 17 i 18 stoliciu, to w paragwajskiej kolonii jezuity stworzyli, zaklikali takie autonomiczne, misyjne osady dla Indian Guarani. Poszto, po to, żeby choronyty ich peret poluwaczami niewolniki, bo to były czasy jeszcze, to ty 300-400 roku temu, koli, no, Europejci chladali za miejscowymi ludmi, którzy mogli kupyty albo porwaty, żeby pak hosnuwaty ich jak niewolniki. No i sud w Paragwaju ruiny takich misyjnych osad nazywają się Jesus de Tavarangue i to te osady sud wpisane na listu spadkowiny UNESCO. Warto dopowiedzieć, że w Paragwaju chneska 95% zaselenia to sud metysy. To sud potomki i też takich autochtonycznych mieszkańców z grupy Guarani, ale i też hiszpańskich osadników, znaczy to osoby o mieszanym pochodzeniu. I to ta taka, możemy powisty, homogenicznist paragwajskiego narodu, tiż no, przyczynyła się, zrobiła taką bardzo silną, dwujazyczną, nacjonalną tożsamość, taką dostomennist. No ale warto dodać, że w Paragwaju żyją jeszcze inne mężczyzny, czy albo po prostu to te metysy, które mają różny nelem hiszpańskie pochodzenia. Bo możemy dorachować się około 10 tysięcy ludy w Paragwaju, kotry sud Polakami albo osobami polskiego pochodzenia. No, ale one nie żyją tak w ciły czasty, w ciłym Paragwaju, ale i to ty Polaky sud skoncentrowane w paroch regionach, dokładnie w departamenty Itapua, ta i też w stolici w Asunción. No i może tylko pro Paragwaj, oczywiście jeszcze bilsze i takich ciekawych i traumatycznych i też pozytywnych historii jest związanych z tą dyrżawą, no ale nie mamy tylko czasu. Posłuchajmy kus muzykę może, prednamy po polsku Limboski, śpiwanka pidna hołowką w trawie.

I skończyła się krótka muzyczna przerwa do rochy słuchaczy. Słuchaliście artystu z Polski. To była śpiwanka Pidna Hołowką Limbowski. Śpiwanka mała na hołowok w trawie. No a przed nami jeszcze parę minut programu to choczu schosnuwaty to czas na to, żeby wam przypomnieć, że możecie z nami kontaktować się, możecie do nas pisać, możecie komentować. Jaką muzyku puszczam. Może te powisty dasz to napisaty, co wam się podoba, albo co wam się nie podoba. A jak to zrobić? Trzeba po prostu napisać najlepsze maila. Może te pisaty na kuba@lem.fm albo kolejne maty tylko czasu na choczete tak oficjalnie pisaty, może te najty mia na Facebooku Kuba Zygmunt, tak nazywam się na Facebooku w latynyci napisane je moje imeno i nazwisko, albo może te pisaty na fanpage Lem.fm na Facebooku i też doznam się kole dasz to bute domeny napisane. Zatim już kontaktowy dane znate, to teper iszczy poznajte, jaka bude muzyka. Posłuchamy ansamblu Micro Music. No, chneska welo po polsku puszczam wam muzyku, ale to riżno to bywat. Czasem bilsze po łemkiwsku, bilsze po estońsku, bilsze po polsku. No, jak popadnę. A tak na chneska to właśnie naszło mia, żeby popuszczaty wam po prostu bilsze po polsku. Zatem popraszczamy się tą śpiwanką od ansamblu Micro Music. To bude utwir Oj, siadaj, siadaj, Hanusiu z nami.

0: Moi drodzy słuchacze, słuchaliście poślednie śpiewanki w naszym programie Tre Świty. To był ensemble Micro Music, jaki pochody z Wrocławia. Słuchaliście śpiewanki pod nachołówką Oj, siadaj, siadaj, Hanusiu z nami. No i tak już pomale przychodzi czas, żeby praszczaty się. Dneska jest sereda, pamiętajcie den wanny, zatim korzystajcie wieczorem i robcie sobie, kiedy macie możliwość, małe, domowe spa. No a my czujemy się w następną piatny, najbliższą piatnyciu odwadny 9 żołdnia, oczywidno łeczerą po nowinach ochodyni 20. A poklasz to, żelam wam przyjemnej reszty łeczera, trymajte się, ostante zdorowy, dobranicz i ahoj.
1: Jeden,
2: dwa,
3: trzy. Trzy świty. Večero.
2: Jeden.
3: Dva.
0: Tri.
3: Na tri hovose.
2: V radiju.
0: LMFM.
3: Tri świty.
2: Od ponedjeljka do piatnici.
0: V roboči dan.

0: Karpacka Ruś, oficjalny organ Karpatorusko Narodnego Komiteta Lemko Sojuza, co jedynych sztatach i Kanadii i Karpatorusko Przestwa w Kanadii. Wychodzę dwa razy na tydzień.
1: Jarzenko na sercu płaczę do ciebie.
0: Karpacka Ruś, numer 11, 14 marca 1900 roku. Iwan Tchir, pereselenec z Sela Ożynne, powid jasło, nachodzi się teper w Kałuszy, Stanisławskiej oblasty. Od Kalepysze do Mykołaja Obryska w Detroit. Kałusz, 8 sierpnia 1940 roku. Drogi susi do Mykołaja Obryzok, tak ja, Iwan Tchir, zasyłaju ty serdeczny prywit, samo pierwsze od sebe i tak samo od ciłej swojej familii. A teper ty duże krasno dziękuję i peredaju bilsze spasibo za wsi listy, co ty do mnie napisał. Dużym się potiszył twoim pismom. Znajesz, drogi druże, że my przeżywali wielką i straszną dolu, faszystowską wojnę, ale sława Bogu zostaliśmy przy życiu. W naszym seli niczego się nie zostało. Psiu derewniu rozbyli i spalili, lem zostało simchysz. A teper się dowidujesz o swoich rodyczach i o brati, to ja znaju onych. Pozostają wsi zdorowy i żyją heł w Sambori, koło anci twojej tety. I to list, co ty pisał do mene, to ja ho posłał do nich i adres. A co się tyczy mene, to ja do toho czasu żyju dost dobry. I z tym mamy dost, tylko kus bez łachy ubita, bo wojna zniszczyła kraj. I proszę cię, jak znasz o moją tati albo i brati Wasylu, to im podaj mój adres, bo ja od nich nic nie mam, a nie odnoho pisma. I proszę cię, albo im powicz, albo im napisz, że jakby do mene pisali, to żeby mi grosze nie słali, bo ja mam grosze dost, mi grosze nie trzeba, tylko łachium mi trzeba. USSR, Stanisławska Oblast, Misto Kałuż, Iwan Tchir. Seńko z Filadelfii dostał pismo od sestrynoho syna, rodom i skorostenkę, powid jasło, jakiej już blisko 8 lit nachodycia w Germanii. Do rodnego seła on wernął się, bo boicia bolszewikiu, jak i tysiaczy druhych polskich i ukraińskich skytalciu, które przeszli przez mlynok faszystskiej propagandy. On siedzi w Germanii, ale teper tam bida ich prytyskat, czym raz bilsze, to prosycia w Ameryku. Pismo peresłane przez amerykańskiego żołnierza. 23 lutego 1940. Lubej ujku, piszę do was paru słów i dowiduję się o waszą myłą zdrowiu i połodzeniu. Moje połodzenia dosyć pidłe, bo znajete jak to na czużyni, a jeszcze w Niemczyni, gdy nas mają jak za psiu. Piszę wam, żem listy od was otrzymał, 4, za które wam duże dziękuję, bom się duże nie ma wtiszył, że choć jeszcze tylko mam rodyny, to was w Ameryci, bo w kraju że nie mają rodyny. Moju rodynu, kraju, co nie wybyli, to wsio wywezli do Rosji, bo ja dosłał od Hnejka Jaśka list, to mi pisze, że tylko 15 domów stoi w seli, a dalej wsio popalene i ludzie wybyty, a kto jeszcze ostał się żywy, to są wywezeni do Rosji, a jak one mają cię w Rosji, to wam nie możu opisaty. I teper wy, drogi wujciu, dowidujecie się o moją tatu i mami, to ja już 4 roki nie znaju niczonych, pisał im listy do nich, to mi się wertają. Tak ja nie znaju, co się z nima zrobiło, bo ja wże 8 roki w Niemczyni. Jeszcze z polskiej wojny był jem zabrany do niewoli i do seho czasu siedzu w Niemczyni, ale pidłe moje życia, bo się trzeba narobyty, a nic nie zarobyt. Zarablają na miesiąc 30 marok, a ubrania kosztuje 2000 marok, czerewiki 1000 marok. Teper, drogi ujku, prosiłbym was bardzo krasno, czy wy by się nie postarali, żebyście papery wyrobili i zabrali mnie do Ameryki. To może by ja wam kole za to oddiaczył się, bo heł dla nas nie ma życia w Europie. Bohato moich kolegów wyjeżdżaje do Ameryki, że to im z Ameryki krewne papery przesłali. W jednym piśmie do Pawła Czuchty w Jonkers, pisanym 28 sierpnia 1940 roku z Głodyszoła, powid Gorlicki, donosiat, że na tamtyszniego listonosza Sztefana Heletu, jaki chodyt na pocztu do Sankoły, napale bandyty w lisi na Magury i zderli z neho czerewiki. Przywodymy do jakiej urywki z tego pisma. Najpierwsze, w nas bez zmin, poczta w Sankoły dalsze, to Heleta jeszcze musi chodzić do Sankoły po nasze listy. Ale dost ciężko na bidaka, bo jedno, że wielkie morozy, a te śniehy gruby wypaly, to nie lekko do Sankoły się dostaty. Druga bida z tymi partyzantami, bo chodzą dalsze, niedawno napali na niego na Magurii, ale poczno zabrali, lem gazety wzięli wszystkie, chlip i 2 kilo cukru. I także zniali z niego czerwiki, bo mał dobry. Jak przyszedł nazad, to powiedział, że i poszturkali go trochę, bo nie chodził zniać te czerwiki, jak mu kazali. Gmina i Szołtys się starali, aby pocztu otworzyli i w Godyszowi. To dyrekcja pocztowa w Krakowie nie zgodziła się na to, że po naszych sełach iszczy banderowci siedzą. I polskie władze tak powiedzieli, że każdy z naszych seł musi sobie sam i ty po listę sankowy. To nie trzeba to biwać zapisaty, bo sam znasz, jaka to rozkisz każdemu po list do sankowy i ty i stojaty tam po 5 godzin i czekaty, bo na nas każdemu nie wydast. Dlatego ludzie prosili Heletu, żeby dalszy chodził po pocztu. No to jemu nie bardzo płaczać się. Teper musi i sanki zapłacić do sankowy, a jak mu dach to szmaryt 5 złotych od listu, to dobry. Krajany z Jonkers trochę jemu pomogli, bo powiedział, że mu przysłali pomicz i tym się kuz otrzymał. Dekotry ludzie w Ameryki dużo listy piszą do swoich rodnych po naszych sełach, które pierwsze należały do poczty w Godyszowi, ale one nie znają, jak to trudno to te listy dostać przez Maguru. A muszę powiedzieć, że listy przychodzą w porządku i tak listy przychodzą, w których są dolary. Jak dobry zaklejat, to prydę. Najlepsze tak robi też, to jak napiszecie list, to włożycie do mniejszej kopertki i zaklejcie, a potem to tu kopertku osmarujcie klejem i włożcie do drugiej, trochę większej kopertki i zaraz zaklejcie i potrzymajcie w knyżci albo pod presą, żeby kopertki dobrze się zlepiły. Potem werchnią kopertku trzeba zaadresować i dać na pocztę. Tak nikomu nie propało, kto tak robił, choć i byle dolary w liści, bo trzeba by było po 4 ciły i list podarty, żeby dolary wyniaty. Wasyl Hudak w Pittsburghu posłał konia swojemu bratu Mykołaju w seli Klimkiłka, powiedz Gorleci. Wasyl Hudak zapłacił $100 w polskim ofisie w Pittsburghu 15 grudnia 1946. Koń był kupleny tu w Ameryki i przesłany przez UNRRA w Polszczu. Teper przyszło pismo z Klimkiłki, że brat Mykołaj pouczył już toho konia. Pismo pisze Petro Markowicz pod datą 14 lutego 1947 roku. Drogi Wasylu, może ty ani sobie nie podumasz, kto do tebe pisze, odże aby tobie nie daty do uchodumaty, choć upowiadomić tebe, że to ja, Petro Markowicz, z twojego rodnego seła Klimkiłki, tebe serdeczno pozdrawiaju tak szczero po krajańsku i dowiduję się o twoim miłym zdrowiu i powodzeniu, a za swoje powodzenia i w zahali wszystkich nas, że tośmy tu się leszyli, nie budu się tu rozpisywaty, bo znam, że tobie twoja rodzina już opisała. Jednym słowem, w nas nastały wielkie zmiany. Ludy w seli mało, domy spaleny, kilka rodzin czużych. Tu są polskie rodziny pereselene ze wschodu. Można powiedzieć, że Klimkiłka na 80% zniszczona i zbiedniła. Najgorsze to, że jeszcze i teper nie je toho prawdziwego spokoju, bo i ostatnią korołę w nocy wyprowadzać złodzieje. Albo znowu upe przychodzą w nocy i zabierają dostatnią swyniu, obucia i odeżu. Nie dość, że spalili, to jeszcze berot. Najbardziej w nas potrpiła twoja rodyna, jak mama, brat Mykołaj, szwagier Stefan i sestra, bo one zostali spalone do czysta. A on fryjoły to znowu koroły zakrali. Nie malem konia i tela. Male poriadny domy nowy i mama i szwagier i już powoli przychodzili by do siebie. No takie nieszczęście to człowieka położyć na obie łopatki. Jak go czuję, to ty ratujesz, co możesz, bo Mykołaj już i konia dostał i insze. Wydno twoją szczerość rodzinną. Jeszcze żaden krajan toho nie okazał z naszego seła. Pierwszy ty prysłał konia z Ameryki. Adres do tebe ja wziął z poczty, jak pisał jest do Mykołaja, bo jedno tobie jeszcze napiszu, że heu rodyna rodyni adresu od rodyny z Ameryki nie użyczyt za zazdrosty. Mało tu naszych ludy, no i to ty nas od sobie życzliwy, choć powinny by i same sobie wzajemno pomachaty, bo na nikogo tu te perneje rozkoszu, lem wszytkie pobidi żyjut. Krajanka z Jugosławii prosi do pomoc. Lipowiany, 3 marca 1947 roku. Droga redakcja Karpackiej Rusy, ja czytała waszą gazetę, którą posłał Fedak swojej rodyni tu do Jugosławii i ja w niej wyczytała za Lemko Relief. To ja, jako член toho rodu, proszę was, abyście mi nie odkazali waszej pomocy. Ja rodzena w seli neznajoła, jastelskoopowita, z rodu Gracoń, A jak ją przyszła do Jugosławii w 1935 roku, to tu ją oddała się za Iliu Paska, Tiszlemka. W 1944 roku mojego męża Ustasze zahnali do łagru, do Jasenowca i tam zabili, a ja ostała się sama z trojema dytmi. Ja jem bardzo chudobna, bo swojej zemli nie mam nic, lecz to z dytmi robimy ludziom. I tak perechowuję sebe i dity. A najgorsze mi zaprowadziło dla sebe i dla ditej, bo nie mam za co kupyty i jest bardzo ciężko dostaty. Ja oddała się za wdołcia, że ma już dwoje dity, a ja z nim mała jedno. Odna dziewczyna ma 20 roki, chłopiec 16, a najmłodsze dziewcza 3 roki. Kto ma je w Ameryki na kurodynu, to mu pomachać, a ja tam nie mam nikogo. Ja bardzo ciężko postradała od faszystów. To chcę obrnuty się na was za pomocą, za którą wam składają serdeczną podziaku na peret i zasyłają z familią serdeczny prywit. Róża Paska, Seło Lipowiani, Sławonia, Jugosławia. Pismo z Rohatyńskiego rejona, Stanisławskiej oblasty. Grzegorz Tymkił i Seła Benkiłci Rohatyńskiego rejona pisze rodyni w Kanadzie pod datą 25 listopada 1946 roku. Piszę do was sej pierwszy list z szczerym przywitom i z serdecznym pozdrowieniem. Wid was my dostali lista, wypisali jeszcze w maju miesiącu, a my dostali jego 23 listopada. Wid imieni ciłej swojej rodyny duże wam za to list dziękuję. W naszej rodyni zajszła dejaka zmina, a hołono u mene doma. Z przychodą Czerwonej Armii bilsza połowyna naszych selan piszli prohaniaty Niemcia z naszych zemel. W riady Czerwonej Armii stał mi brat Iwan i ja. Brat Iwan napisał coś dwa listy jeszcze w 1944 roku i bilsze pronecho neczuty. Ja był raneny w prawą nogę, poleżał w szpitalu kilka miesięcy i w 1945 roku wernął do domu. W zimie i na wesni ja był skleparem w seli, a w maju piszę w Rohatyn i do nyni pracuję hołownym agronomom na ciły rajon. Do mene należy 38 seł. A toj oseny ja ożenił się. Młodszy brat chodzi do kuchutowego łazyka uczyty się za szełcia, a ja w den w Rohatyni, a wieczorem przyjeżdżaju do domu. Na Michała u nas sprawlali praznik wielki, otec zdychoły mał służbę Bożu, chorą śpiwali, tylko że to duże błoto było, że to ciężko było perejty. Babusia takoż jeszcze zdrowi i żył od doma, a my im pomachają w roboty, mają korowu. U nas dwie korowy i koni, u kuchuta dwie korowy i koni, i tak nasza rodyna prożywaje. Front koło nas pereszał dosyć spokojno, tylko Lesia kutniowo raniło i w szpitalu pomer. Bohato ludzi za to czas pomerło, narodyło się i pożeniło się. Takż to pisaty jest dost. Hladaju drodnych. W piśmie od 18 lutego 1947 roku peresłaną wozduszną pocztą prямо w redakcję Karpackiej Rusy Olena Nowak i z Bortnoho powit Gorleci maje taką prośbę. Ja, Olena Nowak, rodzona w Perechonyni, wydana w seli Bortny, maju troje małych dzieci i nachodzę się w trudnych warunkach życiowych, ponieważ mąż stratył zdrowia przez wojnę i podczas niemieckiej okupacji na okopach, tak nie może robyty, a ja sama z małymi dziećmi nie mogę sobie radu daty. Rodyna ciła wyjechała do Rosji, nie jak dobrą radu daty, a nie mi pomoczy w mojej nóżdy. Maju ja rodynu w Ameryki, bo maju tam stryki u Matyja i Wasyla Nowak. Może strykowe nie żyją, to ich piatero dziewczat ostało się. Maryja, Olena, Olga, Tekla i Elizaweta, a także dwie tety, Maryja i Teodoska Staranczak i Semana Szkerpana syna Justyna i Julianna. Ja nie mają niejakiej wiadomości od nich, to proszę, kto by o nich znał, a może one same, najnapiszą i pomożą mi w moim trudnym życiu. Ja od sebe szlu szczyro serdeczne pozdrowienia ciłej swojej rodyni i wsi mlemkam w Ameryki. Życzę wsioho najuczoho. Olena Nowak, Seło Bortne, Poczta Sankoła, powit Gorleci. Wasyli Kaszczak, syn Iwana i Justyny, rodom z Nowyci, żywuszczy w Prysłopi, Gorleckiego powita, w piśmie od 17 lutego 1947 roku, peresłaną wozduszną pocztą w redakcji Karpackiej Rusy, pisze tak. Mają tam w Ameryki brata Kaszczaka Andryja, który był najstarszy z nas wsich. On wyjechał w Ameryku wrze koło 45 lit tomu nazad, jak 19-letni pareń, i on perebywał w Ansonii. On tam ożenił się z dońką Andrija Koutka, Anną. Ja nie mogę dowiedzieć się niczego pro niego, że 23 roky niczego nie pisał. To nie znaju, co z nim dzieje się. Ja mnoho nastarał się, żeby odszukać jego, a wsio na darmo. To proszę, pocztenną redakcję, dopomocy mnie w tom. Kto by za niego znał, albo on sam, proszę serdecznie napisać na adres kaszczak-wasel-prysłop, Poczta Uście Ruskie, Powiat Gorleci, Województwo Rzeszowskie, Polska.

Lemkiłski archiw to miejsce, w którym doznate się pro historii Lemkił, rzeczy jakich deinde nie przeczytate, ani nie poczujete. Słuchajcie z Lemkiłskiego archiwu w radiu Ruskiej Bursy LEM FM, prosyt Paulo Hanas. Dnes w Lemkiłskim archiwie przedstawiona będzie międzywojenna działalność Lemkosojuza w Zjednanych Stanach Ameryki i w Kanadzie. Lemki swoją sospilną działalność nie welelem na Lemkowyni. Jak dobrze znamy, bardzo czyslenna była lemkiłska emigracja w Zjednanych Stanach Ameryki i w Kanadzie. Od końca XIX wieku Rusyny gladali za okeanom lepszego życia, możliwości do robienia się, a potem powrotu do starego kraju. Jak wiadomo, nie wszystkie wertali nazad, a tysiące Lemkiów ostało w Ameryce. Toty, które ostali, czuli wielką potrzebę utrzymania swojej kultury w wypczym kraju między różnymi nacjami. Metodą na utrzymanie dobrych kontaktów z krajanami było założenie swojej organizacji. Cerkwa nie zaspokajała suspilnych potrzeb lemkiłskiej emigracji, tym bardziej, że Lemki chodili do różnych cerków Ameryki, między innymi do ukraińskiej grekokatolickiej cerkwy, do rusyńskiej grekokatolickiej cerkwy, do prawosławnej cerkwy moskowskiego patriarchatu i do karpatoruskiej prawosławnej cerkwy.

0: Pierwszą organizacją, do jakiej czyslenno przystupowali Lemki, było Obszczestwo Ruskich Bractw w Zjednanych Stanach Ameryki. Działo ono od początku XX wieku. Jako że Lemki potrzebowali typowo lemkiuskiej organizacji, doszło do osnowania w 1929 roku Lemkosojuza w Zjednanych Stanach Ameryki i w Kanadzie. Przy osnowaniu Lemkosojuza organizatorzy postawili sobie dwa główne cele. Pierwszym z nich było podtrzymanie lemkiuskiej emigracji w Ameryce w jednosti i wspólna kooperacyjna robota. Drugim celem było materialne wsparcie dla Lemkowiny przez fundowanie burs i szkół różnego roda w celi rozwoju Lemkowiny. Taka pomoc dla rodnego kraju mała stać się dla lemkiuskiej emigracji w Ameryce wiecznym pamiętnikom o nieprzecinanej wartości. Do realizacji tych celów konieczna mała być kooperatywna robota wszystkich otworzonych oddziałów Lemkosojuza. Mała ona przynieść podobne uśpichy jak cerkowna robota, w której Lemki czysłenno brali uczest i pobudowali wiele nowych parafii w Ameryce. Jako że w lemkiuskich parafiach narodna robota nie szła w parii z cerkowną, konieczne stało się poklikanie Lemkosojuza.
1: Stary urwisz trzech synów, krowi z krwi rusy, przed dwierja ryzblene zawozłe.

kalendarii Lemkosujuza na 1930 rik planowano odozryty efekty dialnosty tej organizacji za 20 roki od czasu jej osnowania. Chodziło oczywiście o efekty w innym kraju. Już w pierwszym roku dialnosty Lemkosojus wydał kalendarz na 1930 rik i wyrychtował mapę Lemkowyni na papery i na połotni. Redaktorem kalendaria był Wanie Hunianka. Skoro tyż doszło do poklikania organu prasowego, jakim ostał czasopis Lemko, którego redaktorem tyż był Wanie Hunianka. Z czasem nazwę czasopisu zmieniono na Karpacka Ruś. Początek Lemkosojusowi dali powojenni emigranty w styczniu 1929 roku w Winnipeg w Kanadzie. Zeszli się oni na stryczy w starego emigranta Teodora Kochana i osnowali pierwszy oddział Lemkosojusa w Winnipeg. Widomist prototyp oddiału posłali oni do czasopisu Lemko, jaki już wychodził w Filadelfii. Widomości ty zaznaczyli, żeby inni rosyjscy emigranty zakładali nowe oddziały Lemkosojusa. Drugi oddział założono przy czasopisie Lemko w Filadelfii. Trzeci w Detroit, czwarty oddział powstał w Nowym Jorku, a piąty w Arkon. Największy z początkowych oddziałów był oddział w Cleveland, w stanie Ohio. Z tego oddziału pochodzili členy pierwszego nowego zariadu Lemkosojusa. Między innymi Michał Bawolak, rodem z Kwiatonia, drugi z rady hołowni predseda Lemkosojusa, Stefan Tkacz, rodem z Ujścia Ruskiego, pierwszy hołowni finansowy sekretar Lemkosojusa, Julian Fedak, rodom z Szanoj, hołowni kasjer organizacji. Oddział w Cleveland organizował się koło prawosławnej cerkwy. Z początku pomagał w tym jej paroch świaszczennik Kapanadze, bo dumał win, że będzie to następna prycerkowna organizacja kontrolowana przez duchoweństwo. Kilki z členów oddziału doszła skoro do 180, a otec Kapanadze został czesnym predsedom oddziału. Czyslenis oddziału dowiała do tego, że z Filadelfii preneseno redakcję czasopisu Lemko i zmieniono jego formę z miesięcznika na tyżdewnik. To tyżden czasopis to odkupowało 1200 osób, ale redakcja nie miała swojej typografii, a koszty były bardzo wielkie. Redakcji na pomoc przyszli členy oddziału, którzy założyli swoje pieniądze, żeby kupić typograficzne maszyny. Wydawanie Lemka pomogło ukrypić paru nowych oddziałów i zebrać wielu czytaczy. Pierwszy rok dla czasopisu był bardzo ciężki z ogladu na finanse. Następnym problemem, jaki wyniknął w oddziale w Cleveland, była zmiana postawy ojca Kapanadze. Kiedy zorientował się win, że nie jest to organizacja cerkowna, a kulturno-oświetna, odstąpił od Lemkosojusa. Oczornił win też tę organizację. Doprowadziło to do tego, że z 180 członków oddziału liczyła się lem połowy na 100.

Dopiero ozis dulem kosojus ciwi czas się rozwywał i ris w syłu. Po czym medzie piatym a szesnym zjizdom stritywa jego mała stagnacja. Ludde już nie przychodzili tak ochoczo do oddiwu Lemkosojuza. Za to szesty zjizd Lemkosojuza z 1937 roku postanowił poszeryty dialnist, tak żeby dali przytychaty nowych ludzi do Lemkosojuza. Delegaty pieniali ważne rozwiązania pro narodną budowę. Wielu członków i delegatów nie wierzyło w uspiech narodnej budowy. Przed Lemkosojuzem postawiono wielki i ciężki cel. Budowa tołata mała otrzymać nazwę Karpaturuski Narodni Center w Ameryce. Semi zjazd Lemkosojuza odbył się już w Karpaturuskim Narodnim Centrze w Junkers. Za jeden rok Lemkosojuzowy udało wybudować się swoją narodną budowę, jaka mała służyć lemkiuskiej emigracji w Ameryce. Na tym zjazdzie było więcej jak 70 delegatów. Był to bardzo uspieszny zjazd.

predsedom Karpaturského národného centra ostal Ivan Malutič a skarbnikom Vladimír Choroščak. Členom Karpaturského národného centra mich osady každý človek a nelen členemko Sojuza. Zapisovalo sa do neho veľa Rusinov z Priašivskoj i Podkarpatskoj Rusy. Zavďaka tej budovi Lemko Sojuz stal sa trvalou organizáciou, do jakoj Lemko ochočo sa zapisovali. Pierwsze 10 lat Lemko Sojuza nie było lekkie dla jej členów, ale przyniosło emigracji same korzyści. Z każdym rokiem przybywało nowych oddziałów Lemko Sojuza w całej Ameryce. Z każdym rokiem przybywało wielu nowych oddziałów Lemko Sojuza w całej Ameryce. Przez pierwszych 10 lat Lemko Sojuz nabrał takiej siły, że Lemki w Ameryce uważali tę organizację za rukowodytela całej lemkiwskiej emigracji. W Lemko Sojuzie skupili się znane osobistosti z całej Karpackiej Rusy. Działalność Lemko Sojuza dotarła na Lemkowinu, bo i taki był postawiony przed tą organizacją CIL. Słuchaliście z Lemkiwskiego Archiwu w Radiu Ruskiej Bursy LMFM Paulo Hanas.

Raz się przytrafiło, nieszczęścia w rodyni. Wasyl pojechał na pohrib w Lubini. Wszystkie się domali, że tam kus posidyt i ci upoczerzi rodynu odwydyt. Ale skoro wernu, dni stoi po doroży, nigda tam nie pidu powił, wera Boże.

tym wszystkim powiem, że chęciarz lidije, prawie każdy lemko z zachodu durije. Nowa moda teper, wszystkich preonaczat i naszy młody barsia tam polaczat. Stary tisia

A tu kuštok intiver, bojem tiš i sanoku, de im meškao v jednom pokojiku, ale situacija sotija taka, že im otvoranko do nej im nemao. Faktično nemao otvoranko, bo nemi im hoditi pres oficijnu, to im skakao čerez plit. Jak im prihodil domiju, to dobri, že stopok poti bil rivno vrizani, ne na nesklesisto, ne na skis. Byłem widro stawiał na stopku, potem przeskakował przez plit i wchodził do chóż. No, jaki słodu trzeba było mati w chóżu na chmaty się i na czaj. Wikno na świt. Przez moje wikno w dweriach, które je wikno dweriami, widno jeden dach z osmoma kominami. Za dweriami z wikną je dranczasty plit, w którym nit otwieranka, przez który skaczu drugi rik. W moim kutyku 3x4 myjnicia, widro i baszczata, żelizna pościel młoda żena, Chrystus na ścini rozpiaty. Na moim stoli zgidno leżat Harazymowicz, dracz, horacy, w moim języku kosty neje i racji. Na moim stoli zgidno leżat Harasymowicz, dracz, horacy. W moim języku kosty neje i racji.

Jest četver 8. žutnja oktobra 2026. roka. A na noviny rady Jalem FM prosit Olena Stefanovská. Stovarišenia Lemkiu prosit 25. žutnja oktobra na 32. striča s Lemkiuskom kultúrom v Kožovi Velikopolskom. Stryča začne się o 16 godzinie w teatrze imienia Juliusza Osterwo, do którego podija wertat po paru rycznej pererwi, kolisy odbywała się litnią porą w centrum miasta. W ramkach podii wostuplat Lemkotawar Junior Karpatia Damir ta ansambl narodnego tańca Małego Żowiaka. Wstupne na podiju to 40 zł, moż predbaty w kasi teatru. Podiju organizuje Gorzyłski Krużok Stowarzyszenia Lemkiu. Lemkiuskie Sztuczne Ozero

0: Słuchajcie dawnej opowieści pewnego dziada, w której przeszłość dziadowskiej doli jawi się niczym drzemka.
1: Teraźniejszość zaś to świat smutny, pełen goryczy, w którym przyszło mu bytować i musi walczyć z przeciwnościami losu.

106 i 6 gorleci, 103 i 8 polkołyci, lemkiuski hołos w twojej chorze. Klem FM.

Jakim był, chodził do szkoły za tych komunistycznych czasów. W podręcznikach historii były taka znajomka, jak na brandenburskiej bramie stoi wojak polski i ruski, trzymają fanu pobiedę nad Niemczyną. Brandenburska brama. W moim maleńkim kraju fan nie wiszają na monumentach. W moim maleńkim kraju, daleko od Desy, tam, na Lemkowyni, do fan lemwiter, a monumentom gore syni. W moim maleńkim kraju nadziei nie mają dywizji, ta do cna podibni żyją i mierają.

Dobry wieczór, witam bardzo serdecznie na słuchowisku i zapraszam na następny odcinek opowiadania Ostatni z rodu Władimira Helaka. Rozdział 8. Lojalny aż do śmierci. Bud zdoriu, chłopcze! Przywitał śliduючого ranka pańko młodego człowieka, który głoszał do chysz. Bud te zdrały, odpowił tot. Szto mi dobroho połysz? Zaczął gazda. Nycz. Chtiłem ognia do fajka. Posmodr do peca, może tam dasz to najdesz. Ist hladał w popeli i koli naszął tam uhel, kotry się iszcze tlił, peremitował ho paru raziu z jednej dołony do drugiej i włożył w kincy do swojej hlnianej fajka. Pak z wielką

0: To było uosobleniem poniatia bortak. Co robi twój otec? Zdrawej! Zaczął zaspańko. Terenti, jakby dumajuczy, szto odpołysty, błudył oczami po powali. Nycz, strały, ale Agneska zachworili jakosy. Odpowił po paru minutach parobok. Tiaszko? Ta staje się źliznyma. Ja przyszedł do was w tej sprawie. Czegoż tobie trzeba? Może wyczytalibyście z knyżki daszto pro chłorotu widcia. Precin naperet muszu znadysz to za chłorota w twoho widcia. Terenty zas zaczął rozmyślaty. De bolit, nasz to się skarżyt? Zwidał się pańko borta kuwatoho paripka. Aha, nasz to się skarżat. Powtórył Terenty dumajuczy i obertajuczy niz swoją ruką z doły w horu. Ta na nycz się nie skarżat, ale już nie besidujut.
1: Jak to? Nie besidujut? Wczera rano zdrały, a dneska już nie besidujut.
0: I dneska jeszcze besiduali, pojasnił Terenty.
2: Besidujut mi. Terenty, ja dneska mru.
0: A ja besiduju. Koli wam wola, to chmerajte. Lem napered zatkajte diru w dachu, żeby doszt do chyży nie kapał.
1: A otec co na to?
2: Ony besidujut. Zatykaj sobie sam. Mi dneska to ta dira nie szkodyt.
0: No iż to dale, zwidał pańko, dwychajuczy się skoro z kamienia. Po tym nianio wylizli na gruszu. Znate, na to tu, żeby trisnułasz, to tak terpkę gruszkę rodyt i zawisyli się.
1: Szto ty pleteż?
0: Prawie kryknął zo strachu pańko.
2: Besiduju, że nianio wylizli na gruszu i zawisyli się,
0: powtórył paribok.
2: Cyganyż, bortaku, kryknął pańko. Na boha, ne cyganiu, a żebym nikoli nie ził hałuszok jak cyganiu.
0: Klał się Terenty i dodał. Besiduju do niania, a one lem nohamy machajut. I pak przyszedł im do was. Nie ma te bodaj jakoho lekarstwa? Pańko nie poczuł już ostatnich sił. Poletił tak skoro, jak dozwolali mu na to jego stare nohy na werchni kraj seła. Tam zastał paru dity, kotry smotrili z pozbawleną budiakich odczuć ciekawistiu na tiło nieszczęsnoho samoubyjci. Zapizno pryszał pańko. Nie prydała się już jego likarska sztuka. Hrobar mykyta brydosz już nie żył. Żal człowieka. Uboliwali nad samoubyjcią inczy czortoryjci.
2: Żal,
0: potakował czortoryjski wid. Win jeden znał poważaty starszynu. Prykazali zawisyty się i zawisył się. I chryb dla sebe prorychtuwał, zauważył ktosy z hurmy. Hej, ani raz preściłe swoje życia nie protywył się władzi i teper zrobił, co prykazali. Dla takich ludy nie żal byty witom. Tak u nadchrobnu peremowu wychołosył hryca hardosz nad tiłą mkety brydosza, najwierniejszego człowieka w ciłych czortorojach. Korotko, ale mudro. Dla sebe ja mu wykopał, ale kto dla nas budę kopał?
2: Kto?
0: Terenty i Bortak, odpowił ktosy. Winne nadaje się do niczego. Nawet nie znad sztychiłkę w rukach trymaty, aż to dopiero światu zemlu kopaty.
2: Nie starajte się, odozwał się nachli Terenty. Ja dla was tak groby wyberu, że budę wam się w nich lekko leżało, jak w bołoti.
0: Welo nie brakowało, żeby wit mu plunął w lice. Lem, zrobte dla mnie jedną rycz, czesna hromado.

Odołżał Terenti. Jakuże? Orzętem ja, bo nebiszczyk otec, boronyly mi żenny tysia. I na tym chneska kończymy. Dziękuję wam bardzo serdecznie za uwagę i zapraszam na następny odcinek już w poniedziałek o chodyni semi wieczorem. Czytała Monika Tylawska.

0: LMFM.
1: Jest czwartek, 8 grudnia 2023 roku. A na nowiny Rady LMFM prosit Olena Stefanowska. Stowarzyszenie Lemkiu prosi 25 grudnia na 32 stryczo z lemkiuską kulturą w Korzowie Wielkopolskim. Stryczo zacznie się o 16 godzinie w Teatrze im. Juliusza Osterwo, do którego podija wertat po paru rycznej pererwi, kolisy odbywała się letnią porą w centrum miasta. W ramkach podii wostuplat Lemkotower Junior Karpatia Damir ta ansambl narodnego tańca Małe Korzowiako. Wstupne na podiju to 40 zł, możesz przedbać w kasie teatru. Podiju organizuje Gorzyłski Krużok Stowarzyszenia Lemkiu. Klemkiuskie sztuczne ozero, które zmarże Łosochat. Woda odstąpiła od beregiu, a na sredyni pojawiają się fragmenty dna, które przypominają tuż małe ostrowo. Niski rywen wody jest rezultatem długotrwającej posucho i niedostatku opadiu. Wody Polsko prodążują robotę nad zmianą prawa gazdowania wodą w Klemkiuci. 6 grudnia oktobra w Korleciach stretyli się przedstawnicy Državnej instytucji Polsko Wodo i miejscowych samouriadiu. Planowane jest pozyskanie hydrologiczno-hydrauliczną ekspertyzę, która ma wskazać, czy możliwe jest utrzymywać w rezerwuarii wyższy rywen wody, a jednocześnie czy da się utrzymać dostateczną ilość wody w ropie dla okolicznych żytelniów. Samouriady spodziewają się, że ekspertyza i zmiana instrukcji gazdowania wodą to pomoże lepsze zabezpieczyć wodne resursy regionu. Na ten moment, jak informuje Polska Woda, nic za horozy perierów w dostawach pitnej wody do gminy Gorleci. W dniach od 8 do 10 grudnia oktobra prochodziła buda 11. akcja porządkowania cmenteriu pierwszej światowej wojny na obszarze Niskiego Beskidu. Do wspólnej akcji zaproszeno są wszystko ochoczo, te wszystko to, którym bliska je pamięć o pokijnych wojakach. 10 grudnia oktobra o 18 godzinie w gospodzie Magórskiej w Małastowi odbuda się podsumowanie tej akcji. Przy nagodzie będą prezentowane dwie fotograficzne wystawy: Galicyjsko cmontery, pohľad po 100 rokach Waldemara Dobrowolskiego ta dialnist SKPB Riaszył na wojennych cmonteriach Tomasza Prunała. Akcja ma międzynarodowy charakter. Poczestny patronat trzymają ambasador Słowackiej Republiki w Polsce, komendant głównej policji, małopolski i podkarpacki wojewoda, a też konsuli Niemiec, Madziar i Austrii. Już zaran w piatniciu 9 grudnia oktobra o 18 godzinie w Instytucie Niematerialnej Spadkowiny Karpackich Nacji w Ludźmierzu odbuda się wernisaż wystawy Dawida Zdobolaka pod nazwą Czom to chmaro zazdrostysz. Podczas odkrycia wystąpi ansambl Łada. Ekspozycja będzie dostępna w Ludźmierzu do 29 listopada novembra tego roku. Jak informował artysta Dawid Zdobolak, Barsia mu polubił twier w tym noniczku, z jakiego pochodzi jakraz słowa na hołowka wostawa. Autorem smił w tym noniczku jest Szymon Madzelan, a muzyku opracował maestro Jarosław Trochanowski. Piśnia była rozpropagowana przez reprezentacyjny ansambl Lemkiu w Polsce.

Poczujete teper program z archiwum Radialem FM. Ułemkowie są grupą obywateli polskich, mniej liczebną od pozostałej części ludności Rzeczypospolitej Polskiej. Jedną z uznanych w Polsce mniejszości etnicznych, obok Karaimów, Tatarów i Romów. Ułemkowie są i mają swój język, kulturę, tradycje. Stwierdzenia te wzięte zostały z tekstu ustawy z dnia 6 stycznia 2005 roku o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym. Punkty zwrotne w historii. Autor tekstu Natalia Małecka-Nowak. Proces kształtowania się tożsamości łemkowskiej w naturalny sposób związany jest z towarzyszącymi czasom wydarzeniami historycznymi. Podobnie jak w przypadku innych nowoczesnych narodów z obszaru Europy Środkowej i Wschodniej, rozpoczyna się on po Wiośnie Ludów w 1848 roku i trwa do dzisiaj. Podczas rozważań nad tym procesem nie sposób pominąć punktów zwrotnych wydarzeń, które zdeterminowały dalsze wypadki i zdecydowały o losach społeczności łemkowskiej. Pierwszym punktem zwrotnym w XX wieku był okres I wojny światowej i czas następujący bezpośrednio po nim. Władze austriackie w wyniku porażek na froncie wschodnim już w pierwszych miesiącach wojny rozpoczęły falę aresztowań galicyjskich Rusinów oskarżanych przez nie o moskwofilstwo. Odbywało się to w atmosferze terroru i psychozy wojennej. Bez sądu wykonywano egzekucje na aresztantach, wyłapywano wszystkich, zarówno adwokatów, duchownych, przedsiębiorców, jak i chłopów. Podstawą do aresztowania był zazwyczaj donos, a nie rozpoznanie kontrwywiadowcze. Zatrzymanych osadzano w obozie internowania w Talerhofie koło Grazu, przez który w czasie wojny przewinęło się około 15 tysięcy osób, w tym wielu pochodzących z Łemkowyny. Pod koniec 1914 roku Łemkowyna pomiędzy dolinami Wisłoki i Ropy została przecięta linią frontu, która utrzymywała się niemal przez pół roku. Część wschodnia znajdowała się pod okupacją rosyjską, część zachodnia kontrolowana była przez wojska austro-węgierskie i niemieckie. Po wyparciu wojsk rosyjskich, w strachu przed represjami ze strony władz austriackich, część ludności, szczególnie z obszaru przyfrontowego, wycofała się razem z rosyjskim wojskiem. U progu zakończenia I wojny światowej, kiedy kształtowała się nowa polityczna forma Europy Wschodniej, na kanwie określonych przez prezydenta USA Woodrowa Wilsona zasad o samostanowieniu narodów, również Łemkowie rozpoczęli proces uzyskania własnych struktur państwowych. 5 grudnia 1918 roku w pobliżu plebanii we Florence odbył się wiec, na którym zebrało się około 500 delegatów reprezentujących 130 miejscowości z obszaru Łemkowyny. Proklamowano wówczas Ruską Ludową Republikę Łemków, w skład której weszły powołane wcześniej na lokalnych wiecach Ruska Rada w Gładyszowie, Ruska Rada w Krynicy, Powiatowa Ruska Rada w Sanoku i powołana w Śnietnicy Powiatowa Ruska Rada dla Powiatu Grybowskiego. Projekt polityczny, jakim była Republika Łemkowska, przetrwał 2 lata, kiedy to został zlikwidowany przez władze polskie. Prezydium rządu Jarosław Kaczmarczyk, ksiądz Dymitr Chylak i Mikołaj Gromosiak zostali aresztowani i oskarżeni o zdradę stanu, jednak w czasie głośnego procesu toczącego się przed sądem w Nowym Sączu wszyscy zostali uniewinnieni. Republika Łemkowska bardzo szybko nabrała dla społeczności łemkowskiej wymiaru symbolicznego i stała się fundamentem dla budującej się ich tożsamości narodowej. Kolejnym punktem zwrotnym w dziejach Łemkowyny był okres lat 1944-1947. Wydarzenia tego czasu najmocniej doświadczyły społeczność łemkowską. W pierwszych latach wojny, choć w regionie nie prowadzono większych działań zbrojnych, miejscowa ludność obarczona była wysokimi kontrybucjami na rzecz wojska, a szczególnie dotkliwymi były wywózki na roboty do Niemiec. Szacuje się, że objęły one około 10% mieszkańców Łemkowyny w wieku produkcyjnym.
burzliwy okres rozpoczął się jesienią 1944 roku wielką operacją wojskową Armii Czerwonej, której celem było sforsowanie łuku Karpat i przejście wojsk na teren Słowacji. Do historii operacja ta przeszła jako operacja karpacko-dukielska lub dukielsko-preszowska i uważana jest za jedną z najbardziej krwawych bitew II wojny światowej. W jej wyniku zniszczeniu uległ praktycznie cały obszar wschodniej i części środkowej Łękowyny. Na odcinku od Przełęczy Łupkowskiej po Przełęcz Beskidz nad Orzenną zostało spalonych lub rozebranych na budowę infrastruktury wojskowej tysiące łękowskich domostw. Spalono również kilkadziesiąt cerkwi, często zabytkowych, wraz z ich całym wyposażeniem. Wysiedlona z obszarów działań frontowych ludność nie miała de facto do czego wracać. Równolegle losy ludności łękowskiej rozstrzygane były na Kremlu. We wrześniu 1944 roku Polski Komitet Wyzwolenia Narodowego wraz z rządem Ukraińskiej Socjalistycznej Republiki Radzieckiej podpisały układ o przesiedleniach z Polski, cytat, wszystkich obywateli narodowości ukraińskiej, białoruskiej, rosyjskiej i rusińskiej. W układzie, jak go wówczas nazywano, o ewakuacji, podkreślono, że przesiedlenie ma mieć charakter dobrowolny. Na teren Związku Radzieckiego jeszcze w 1944 roku wyjechało około 20 tysięcy Łemków, pochodzących przede wszystkim z obszarów zniszczonych działaniami wojennymi. W kolejnych latach przesiedlenia nabrały charakteru przymusowego i do końca 1946 roku na teren sowieckiej Ukrainy przesiedlono około 70% mieszkańców Łękowyny. W kolejnym roku pozostała ludność łękowska, której liczebność szacunkowo określono w przedziale pomiędzy 30 a 40 tysięcy, została wysiedlona na ziemie zachodnie i północne Polski, tak zwane ziemie odzyskane. Decyzję o przeprowadzeniu akcji Wisła rząd polski podjął uchwałą w kwietniu 1947 roku, a jej celem było rozwiązanie problemu ukraińskiego na terenie Polski poprzez przesiedlenie i rozproszenie ludności, co miało przyspieszyć asymilację w nowych miejscach osiedlenia. Wysiedlano według klucza wyznaniowego grekokatolików i prawosławnych, nie wgłębiając się w sprawy tożsamościowe, bowiem komunistyczne władze uważały Łemków za grupę ukraińską. Wsie z obszaru Łemkowyny wysiedlono latem 1947 roku, głównie na Dolny Śląsk, ale również do Krajny, zachodniej Wielkopolski czy na Warmię. Pozostawiony w górach majątek został zniszczony lub zajęty przez osadników. Nieużytkowane cerkwie latami niszczały, natomiast rozrzuceni po Polsce Łemkowie na kolejnych kilkadziesiąt lat z powodu działań dyskryminacyjnych, nie tylko politycznych, ale i społecznych, zmuszeni zostali do przeniesienia swojego życia kulturalnego do przysłowiowego podziemia. Bez wątpienia najważniejszym w drugiej połowie XX wieku punktem zwrotnym dla społeczności łemkowskiej w Polsce był okres transformacji ustrojowej, którego początek symbolicznie przyjmuje się na 1989 rok. Ukierunkowana na budowę wolnego rynku, stworzenie społeczeństwa obywatelskiego oraz demokratyzację, transformacja otworzyła przed Łemkami nowe, niedostępne dotychczas perspektywy. Mogli zacząć się organizować zarówno w strukturach politycznych, jak i w inicjatywach pozarządowych. Z uwagi na duże rozproszenie za najbardziej odpowiednią formę zrzeszającą społeczność łemkowską uznano stowarzyszenie, które powołano do życia wiosną 1989 roku w Legnicy pod nazwą Stowarzyszenie Łemków. W 1991 roku reaktywowano założone w 1908 roku Stowarzyszenie Ruska Bursa w Gorlicach. Stowarzyszenie Łemków weszło w skład Światowej Rady Rusinów, rusińskiej organizacji społeczno-kulturalnej powstałej w 1991 roku podczas pierwszego Światowego Kongresu Rusinów. Również w 1991 roku powstał Łemkowski Zespół Pieśni i Tańca Kczera z siedzibą w Legnicy jako stowarzyszenie, a w latach kolejnych inne organizacje. Ostatni punkt, a w zasadzie podpunkt, osadzić można w pierwszej dekadzie XXI wieku. Wiąże się on z intensyfikacją procesów demokratyzacji i europeizacji Polski, w tym przypadku wzrastającej, choć po części wymuszonej, politycznej wrażliwości na problematykę mniejszości etnicznych.
Wraz z przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej w maju 2004 roku przyspieszono pracę nad ustawą o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym, którą przyjęto 6 stycznia 2005 roku. Reguluje ona sprawy związane z zachowaniem i rozwojem tożsamości kulturowej mniejszości narodowych i etnicznych, zachowaniem i rozwojem języka regionalnego, integracją obywatelską i społeczną osób należących do mniejszości narodowych i etnicznych. Reguluje także sposób realizacji zasad równego traktowania osób bez względu na pochodzenie etniczne oraz określa zadania i kompetencje organów administracji rządowej i jednostek samorządu terytorialnego w zakresie tych spraw. Jest to pierwszy akt normatywny, który uznaje Łemków za mniejszość etniczną. Z perspektywy kilkunastu lat funkcjonowania ustawy, pomimo szeregu opartych na niej rozwiązań, które dla mniejszości są problematyczne, w sposób znaczący zmieniała ona przestrzeń dla funkcjonowania mniejszości łemkowskiej, zarówno w wymiarze prawnym, politycznym, jak i społecznym czy kulturalnym. Łemkowie mogli wskazać swoją narodowość podczas spisu powszechnego w 2002 roku. Podało ją wówczas niecałych 6 tysięcy osób. Jego wyniki z 2011 roku, 10,5 tysiąca osób utożsamiających się z narodowością łemkowską, przy czym dla przeszło 50% była to jedyna narodowość, umożliwiły podjęcie kolejnych działań określonych we wcześniej wspomnianej ustawie, których celem jest utrzymanie i rozwój łemkowskiej tożsamości kulturowej. W wybranych miejscowościach wprowadzono do programu szkół, zarówno na poziomie podstawowym, jak i ponadpodstawowym, język łemkowski jako dodatkowy, a od 2013 roku istnieje możliwość zdawania matury z języka łemkowskiego jako dodatkowego języka. Język łemkowski pojawił się również w przestrzeni publicznej, między innymi w 2012 roku w 8 miejscowościach gminy Uście Gorlickie zamontowano dwujęzyczne tablice, znaki drogowe z nazwami miejscowości. Wcześniej, dzięki staraniom Stowarzyszenia Młodzieży Łemkowskiej Czucha w Polsce, w 2009 roku taka tablica jako pierwsza zamontowana została w Bielance w gminie Gorlice. Od 2011 roku działa również Radio LEM FM, prowadzone przez Stowarzyszenie Ruska Bursa z redakcją w Gorlicach, którego głównym językiem prowadzonych audycji jest język łemkowski. Łemkowie są grupą obywateli polskich, mniej liczebną od pozostałej części ludności Rzeczypospolitej Polskiej. Jedną z uznanych w Polsce mniejszości etnicznych, obok Karaimów, Tatarów i Romów. Łemkowie są i mają swój język, kulturę, tradycje. Stwierdzenia te wzięte zostały z tekstu ustawy z dnia 6 stycznia 2005 roku o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym. Program zrealizowany był w ramach kampanii informacyjnej prowadzonej jako realizacja zadania publicznego o Łemkach Co Wiemy, Poznajmy Się, finansowanego ze środków dotacji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji. To był program z archiwu Radia LEM FM.

Drodzy słuchacze, zapraszam na cmentarz, zwłaszcza na cmentarze na Lemkowszczyźnie. Mówi Szymon Modrzejewski, Stowarzyszenie Magurycz. Radio LEM FM jest warte słuchania. LEM FM. Zdecydowanie polecam.

pisania i orania. Kiedym jeszcze orał, niestety mia było byty poetą. Kiedym już w ludy poetą, niestety mia na to, bo orił.

0: 1,
1: 2,
2: 3. Trzy świta, večerą.
1: 1,
2: 2,
0: 3.
2: Na trzy głosy
1: w radiu
0: LEM FM.
2: Trzy świta.
1: Od poniedziałku do piątku
0: w roboczy dzień.
1: Na program Trzy świty prosi dnes Seweryjan Kosowski.

0: Dobrý večer, dorosle čeredy Alem FM. Z tej strony Severion Kosowski. Ja was krasnie witam koło słuchania Try Świty, audycji Try Świty, koło słuchania Trych Świtiu, tak jemu powiste. Probaczte, ale tiż i dnes jem kus zastudzeny, to pewno i po moim ohołosi das się poznać. Dnes mamy 8 den żołtnia 2026 roka, czetwer, no i to tu audycji czuję te priamo. Z Wrocławia. No i z ohľadu na to dmihovo, ja pewno dnesku zmniejszę, budu bisi duł, jak chcę, ale postaram się wam to te najważniejsze, najciekawsze informacje i peredaty.
1: Molode Rusina, pozdrawuj z LMFM. Słuchaj LMFM. I Molode Rusina ho słuchajut.

Raz się przytrafiło nieszczęścia w rodyni, Wasyl pojechał na pohrib w Lubini. Wszystkie się dumali, że tam kus posidyt i ci upoczerzi rodynu odwydyt. Ale skoro wernu, nie stoi po doroży, nigda tam nie pidu powił, wera Boże.

No tak, dobrą muzyku gramy, my produżamy to nasze wysłania, a teraz pora na to, żebyśmy pozdrowili nasze solenizantkę ta solenizantów, wszystkich tych, co swoje imieniny świadkujete. Dnes za tak zwanym nowym stylom gregoriańskim kalendarium świadkujemy dzień Mataida, Valeria Seman, Pelagia, Ludwik, Gunter, Ginter, Ewodyjacy, Artemon. Kiedy sobie posmotrymy zaraz do juliańskiego kalendaria naszego starego stylu, tak dnes świadkujemy dzień Sergej, Jefrozyna, Herman, Dosyfej, Cypafnuty, tak że to wszystkim świadkujucym na mnogo i błahe lita. Życzę wam krypkiego zdrowia, żebyście nie musieli tak chorić jak ja teper, kusi się zastudzeny i przez to i mi głos zmieniony, już to pewno poznajete, kiedy już tak postyjno czujete LM FM i to ty mojej audycji. Dobry, do rozpracza dla was, żełam jeszcze raz wszystkiego, co najlepsze i specjalna śpiewanka dla was, priamo od Stefana Sztecia.

No i tak, witajcie po przerwie na naszych zegarach już godzina pizna, ale my produżamy dalsze wysyłania trioch świtił. Dnes 8 żółtnia, czetwer, mamy paru netypowych świat, no i między innymi dneska świtowy den zoru. Zir trzeba maty, żeby widzieć, warto go maty, żeby widzieć, dbaty trzeba o zir, żeby widzieć. Tak że no, majmy prosto po zir na to te swoje oczeniata, kiedy musimy, to oczywiście sobie na nic zakładajmy okulary, żebyśmy lepsze widzieli. Okrem tego Międzynarodowy Dzień Podologii, to tak główne dwa netypowe świata. Każdy sobie dasz to wybiera, jak widzicie. Jedno i drugie dnes powiązane, możesz powiedzieć, z anatomią człowieka, z tym naszym organizmem. Dobry, teper muzyka, żebyśmy za dużo nie biśdowali, a ja dnes za dużo też z ohľadu na kus moje zastudzenia biśdowaty do was nie hoden, ale to necz, muzyka już na was. Żde.

0: Is this English radio station?
1: Nie. Polskie radio? Nie.
2: Ruskie radio?
1: Nie. Ukraińskie radio? Nie.
2: Wow, wow, wow.
0: LEM FM.
3: No i tak, za rano świątnicia, początek weekendu, chciałoby się rzeczy, no to prawda, jeszcze za dnia z rana i za dnia trzeba do roboty pity. Ja ty się tej roboty dasz to porobić. Wschód słońca za rano godzinie 6:50 minut, zachód o godzinie 18:55. Den oczywiście nam się korotyt i za raniśnia dołhi z dnia, za raniśnia piątnicy to 11 godzin i 5 minut.

wszystkich ludzi, którzy mieszkają w Beskidzie Niskim, a szczególnie Łemków, których spotkałem na swoich drogach reporterskich właśnie w wielu miejscowościach, a szczególnie w Bielance, Gładyszowie, w Puściu Gorlickim, zwanym dawniej Ruskim. Pozdrawiam serdecznie, a szczególnie pozdrawiam słuchaczy radia LEM FM. Krzysztof Krzyżanowski.

Dobra, słuchacze, zachodźcie na portalu MFM, czytajcie to też, co dla was przynosimy za ostatni czas. Oczywiście nasze redaktory informują między innymi i o tym, że jak raz już zaran 9 żółtnia w Ludźmierzy będzie wernisaż wystawy Dawida Zdobylaka. Czom ty chmaro zazdrosty, że hej, idę o to, że na holowok tej wystawy win jak raz wziąty z sławnej piśni, jaka zaczyna się słowami w temnoniczku w uboczy, no ale tam jest jedna taka striczka, że to się jak raz zowe czom tych maro zazdrostysz. Zdawet Zdobylak w jednej z takich dyskusji na Facebooku tam pisał, że jak raz to jedna z jego oblubionych pisen i prosto za to wziął sobie to te słowa, żeby prosto tak nazwać to tu swoją wystawą. Ale to też powiązane z tym, że jak raz jeden z jego obrazów, jaki na tej wystawie będzie wkazywany, oczywiście obraz nawiązujący do limkiuskiej kultury, win jak raz przedstawiać po prawdzie wizyju tego, co w śpiłanci było zapisane, wyśpiłane, odże dwoje młodych ludy, co jak raz w temnoniczku w uboczy, gdzie sowa hukat po nocy, one prosto sobie tam leżat i się lubują. Oczywiście w temnoniczku w uboczy to te słowa do tej piśni napisał Seman Madzelan, ta autorska piśnia, a muzyku przyprawił, zrobił, napisał maestro Jarosław Rochanowski. No i oczywiście sama piśnia przez długie, długie roky była propagowana zawdzięki reprezentacyjnemu ansamblowi Lemki w Polsce, Lemkowina. Tak i teper w temnoniczku w uboczy, a my wszystkich prosimy na wystawę do Ludźmierza u zaran 9 żółtnia, wystawa twórczosty Dawida Zdobylaka.

Pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radia Lem FM. Przypominam sobie, jak to inicjatywa wyszła nie od mnie, ale od Gambara właściwie. I jak im kształty tam zawę powieści szkoło imienia i nazwiska. Ale to nie powiedzę, jakby kurczynało. No to już wypada powieści, że Jarosław Cechanowski.

I dorosłacze, wertam głowam, przyszła pora na to, żeby sobie sobie dać to powile z naszego lękiewskiego rusyńskiego kalendarium. Dnes 8 żołtnia 1867 roku, to poprawdzi nie dnes, kuzim źli powił, ale dnes wspominamy ryczniciu narodzenia Oresta Sobowa, jaki wrodził się 8 żołtnia 1867 roku. Orest Sobow wrodził się w Drahowie. To udyśnia żupa Mara Morosz, madiarskie królestwo. Pomarł 4 grudnia 1939 roku. Był to rusyński prawnik, jurysta, polityk, urzędnik wysokiej rangi i pisatel. Takżto dnes wspominamy jak raz tą osobę i po prawdzie jeszcze podija. 8 żołtnia 1938 roku to jak raz taka polityczna organizacja CRNR stworzona w 1919 roku w Użhorodzie. Ona sformułowała konsolidowaną autonomną władzę Podkarpackiej Rusy, na czele której był wywedeny Andrzej Brody. To jak raz podija. No i po prawdzie z lemkowiny dnes nic nie mamy. No tak, kus, płanno, że nie mamy. Z drugiego boku, kiedy byste dasz to male, czym byste się chcieli podzielić z naszą redakcją, piszcie do nas na radio@lem.fm albo priamo do mnie severian@lem.fm. A to za to, że kiedy taku podiju macie, żebyśmy pamiętali o Rigos Mohożołtnia, to sobie do naszego kalendaria dodamy.

Jestem tego pewny, w głębi duszy o tym wiem, że gdzieś na szczycie góry wszyscy razem spotkamy się, mimo świata, który

0: Wyślijcie mi pineskę, jak już będziecie tam na szczycie.
1: Teraz czas, żeby się ściemniło, bo już wszystko.
2: Właśnie to słońce tak, chyba, tak, to tak, się tak, chyba ściemniło, co?
0: Ja idę po okulary przeciwsłoneczne.
1: Ja chyba, że jest tu jakiś książę ciemności.
2: Zaraz będzie ciemno!
3: My złamy, wy znamy. Razem daje LMFM.

I dorosłacze, ja się z wami woleńkę praszczam, tak to majte się szumni, majte się dobri. Był z wami Seweryan Kosowski, a to była audycja Tri Świty, jak ustedes w czetwer 8 żółtnia, czuły prosto z Wrocławia. Życzę wam przede wszystkim krypkoho zdrowia, bo mi teper kustoho brakuje. Jak sami czujecie, mi ho z nie takiej może, jak powinien byty, a i nis zapchany, a i gorło boliło. A i głowa boliła, wszystko naraz, ale żelam wam, żeby was nic nie boliło, żebyście się prosto weselili i tak na sztodyn byli szczęśliwi. Do poczucia już w sobotu, kiedy pozwuczyt pro was audycja. O domasz, dobranicz.

0: Jeden.
1: Dwa.
2: Trzy. Trzy świta. Večerą.
1: Jeden.
2: Dwa.
0: Trzy.
2: Na trzy głosy.
1: W radiu.
0: Lem FM.
2: Trzy świta.
1: Od poniedziałka do piątnicy.
0: W roboczy dzień.

Dobry den, tu Ihor Herbut. Pozdrawiam wszystkich, kotry słuchają teper. Lem FM.

Radio LEM FM. Słuchasz dzięki wsparciu powiatu polkowickiego. Razem tworzymy przestrzeń pełną głosu i emocji.

Radam dziewczę, co milować mym, dufam w lasku każdy dzień. Radam sen, to rysiwać sem, si to tydzień.

0: A ja znam azbuku.
1: Už poznali m
2: azbuku.
1: A jak auto?
3: B jak bukol.
4: V jak łatra. H jak hora.
3: G jak gazda. D jak dora.
5: E jak ekran. J jak jeleń.
0: Ż jak żeto. Z jak zelin.
4: I jak igła. I czudaczne, bo na y sianyczne zacznę.
1: E je też zmanierowany. Seret słowa zachowany.
3: Abo zas na kince stoit i początku bars się boit.
5: Dalej bukwa J jak Josyf.
0: K jak kosa, E jak łosy.
4: M jak mama. N jak nianio.
3: O jak oreł, P jak pani, R jak rusnak, S jak słucha,
1: T jak terka, U jak uchyl,
0: F jak fajka,
3: H jak chyża,
5: C jak cerką,
3: Cz jak czyżyk,
4: Sz jak szkoła,
0: Szcza jak szczawi,
5: Ju jak juhas,
1: Ja jak jabir.
0: Bukw je 32
1: i znak 2.
3: Znak miękki
4: z twardą znaką.